Okna, dejastan, dejastan. Okno, okno, okno, dejastan, dejastan. Okno, okno, okno, dejastan, dejastan. Konec.